lalero. Pafiro koloko sikadza kala zoteka tidza kubatsira nitu za amasewero apo yadzadza ndinkani ndizonjezerapo. Makoma nonse konse kumene mukuchimva nthaino tingofunirani za bwino zonse. Masana bwino kwa inu nonse.

0: Ya yomvera tukuno ndiku Radio Mosambiki nthawi ndi 3 koloko.
1: Radio Mosambiki Teatro.
0: Ya yomvera satire muto ndi nthawi yakuti tikupatsireni nkhani ndi zonjezerapo kuno ku Radio Mosambiki Teatro. Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.